Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu, słuchając szmerów, które w X-Vibe brzmią wyjątkowo podejrzanie. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy twórcy filmu Gremliny, rozrywające serca dzieciaków w kinach, nie przewidzieli, że lalki użyte na planie były tak przerażająco niestabilne i psuły się w tempie godnym najgorszych horrorów klasy B, generując koszty, które mogłyby sfinansować małe państewko, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia surowych przepisów bezpieczeństwa dla późniejszych animatroników, bo nikt nie chciał powtórki z rozrywki, gdzie gumowy potwór próbujecie udusić w trakcie przerwy na kawę. Więc ciesz się, że ten bit, który zaraz usłyszysz, nie posiada zębów i nie zamierza pożreć twojej duszy. A teraz Lone Tusker, Phoenix oraz Rory Hope i ich Silence w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął właśnie trenować maraton w Kołowrotku. Więc żeby dosłownie zniknąć z tego świata, leci MIA od Bad Bunny'ego i Drake'a dla Marka od Marka w Radiu

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

2002 roku świat oszalał na punkcie teledysku do tego hitu, gdzie Kaja weszła w męską skórę z taką wprawą, że co po niektórzy panowie do dzisiaj czują niepokój patrząc w lustro po zmroku w Nightmare. Więc skoro ten beat wciąż potrafi wywołać dreszcze, sprawdzamy, czy wciąż masz dość odwagi od i posłuchać Kaja i testosteron.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Dobra, zapomnij o śnie, bo w czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko to, co wykracza poza ramy zdrowego rozsądku. Wyobraź sobie rok 1982, kiedy to podczas produkcji filmu Poltergeist użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy. Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy pełen gumowych potworów i nagle zdajesz sobie sprawę, że pod stopami aktorów leżą autentyczne kości z dawnych cmentarzy. Totalny obłęd i szczyt taniej technologii tamtych lat. W sumie to niezły bit do tego, żeby sprawdzić, czy twój materac nie kryje jakichś drobnych kości w sprężynach. Więc zapnij pasy, bo teraz Jessie K, Ariana Grande oraz Nicki Minaj i ich Bang Bang w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Ej, słuchaj, tu Elżbieta z Chrubieszowa. Ja się chyba zaraz pochlastam z tym malowaniem kuchni, bo wszystko mam w farbie. Puścisz mi może Jar of Hearts od i Christina Perry, żeby mi się tak nie nudziło w tym bałaganie na Radio X Vibe. No, I can't take one more step towards you.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Siedzisz tam pewnie z tą szklanką czegoś mocniejszego, patrząc w ścianę, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1992 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki mówiącej, która nazywała się Mówiąca Lalka z Horroru i miała wgrane kwestie brzmiące jak żywcem wyjęte z egzorcyzmów, co doprowadziło rodziców do zbiorowej histerii, bo zabawka potrafiła odpalić się w środku nocy z czystym śmiechem mordercy, idealnie wpisując się w klimat Nightmarek, bo przecież nikt nie chce słyszeć chichotu plastiku między 3 a 4. A teraz czas na zemstę serwowaną na zimno, chociaż w rytm gorącego bitu, więc Chuckina oraz Bizarrap w potężnej dawce szczerości prosto z X-Vai.

wiesz, lata 80. to był czas, kiedy technologia próbowała nas zabić, albo przynajmniej solidnie wystraszyć. Jak wtedy, gdy w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnych sygnałów w Chicago, pokazując światu maskę z lateksu i totalny chaos, którego nikt nie potrafił wyjaśnić, bo gość po prostu sobie żartował, podczas gdy tysiące ludzi przed odbiornikami czuło, że nadchodzi cyfrowy koniec świata. A to był tylko głupi żart, który do dzisiaj nie został wyjaśniony. Więc ciesz się, że twój telewizor w X-Vibe tylko gra, a nie wypluwa z siebie dziwnych postaci, bo w tym bicie nocnego spokoju lepiej po prostu posłuchać klasyka. Więc teraz Zbigniew Wodecki i zacznij od Bacha w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Chopa Pratta i zbulwersowanej żony dźwiękowca, co dowodzi, że w Hollywood nawet obcy potrzebują dobrej awantury, żeby wpaść w odpowiedni rytm. Więc jeśli czujesz się dziś nieco nie z tej ziemi, Syml i Where's My Love w X-Vibe pomogą ci przetrwać to nocne szaleństwo.

Słuchaj, Renata z nędzy tutaj. Ten mój nowy szczeniak to jakiś totalny obłęd, bo gzieje wszystko, więc puszczam to, żeby trochę odetchnąć. I proszę o You Belong With Me Taylor's Version od Taylor Swift, bo to jedyne, co nas dzisiaj uspokaja w Radiu X-Vibe.

Wielu z nas pamięta, jak w 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Robocop, gdzie metalowy glina siał spustoszenie w Detroit. Ale mało kto wie, że kostium był tak gorący w środku, że reżyser musiał płacić aktorowi dodatkowe pieniądze za każdy dzień, w którym ten nie zemdlał z przegrzania. To dopiero poświęcenie dla sztuki, zwłaszcza że ten złom wyglądał jak puszka po konserwie połączona z tosterem. Ale hej, w X-Vibe cenimy takie poświęcenie bardziej niż Oscary, bo w końcu życie to tylko niekończący się bit i czasem trzeba się mocno spocić, żeby brzmieć jak legenda. A teraz Post Malone i jego Chemical płyną prosto w twoje słuchawki.

Wiesz, że w roku 1986 ekipa od filmu Poltergeist miała tak naprawdę dość sztuczności, więc postanowili użyć w scenie z basenem prawdziwych szkieletów, bo wychodziły taniej niż plastikowe atrapy, co jest dość urocze, jeśli pomyślisz o tym, że aktorzy tarzali się w szczątkach ludzi, kiedy ty jadłeś kolację. Ale tak to już bywa, gdy budżet goni realizm, a w Nightmaregeist lubimy takie makabreski, bo to idealny beat do twojej bezsenności. Więc usiądź wygodnie w X-Vibe i nie oglądaj się za siebie, chociaż w Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę w wersji zremasterowanej na antenie X-Vibe znajdziesz znacznie mniej trupów, a znacznie więcej obłędnego, tanecznego rytmu.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry z symulatorem życia, gdzie główny bohater mógł utknąć w basenie bez drabinki i po prostu zniknąć w otchłani. Absurdalny koniec w X5, zupełnie jak twoje plany na życie. Więc posłuchaj Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Rockabye, które poleci prosto z głośników w X5.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist, nikt nie wspomniał, że szczątki użyte przy kręceniu sceny w Gosenie były prawdziwymi ludzkimi szkieletami, bo tak było po prostu taniej niż zamawiać plastikowe atrapy z rekwizytorni. I tak właśnie wyglądało podejście do etyki w Hollywood, gdzie śmierć jest tylko kolejnym elementem scenografii, co idealnie pasuje do klimatu nightmarek, bo przecież wszyscy kiedyś skończymy jako część budżetu czyjegoś niskobudżetowego horroru. A teraz zamiast gnić w ziemi, poszukamy trochę ruchów X-Vibe, więc rusz biodrami w rytm Oumi i ich hula hoop, bo to jedyna kręciołka, która nie skończy się w grobowcu.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce być niczyim niewolnikiem, bo ledwo wyrabia z byciem niewolnikiem własnego kredytu. A ta deklaracja z tytułu kawałka to dla niego po prostu bolesna definicja dorosłości. Brutalnie szczere, aż mnie zabolało w krzyżu. Leci I Wanna Be Your Slave od Maneskin, wybiany dla ciebie i ode mnie w radiu.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz częstotliwości, które nie powinny istnieć. Więc witaj w Nightmaskerk, gdzie rzeczywistość po prostu się rozmywa. Słuchaj, w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że skoro w grach wideo i tak wszyscy giną, to warto dołożyć do tego nieco autentycznego strachu. I stworzył automat, który rzekomo monitorował puls gracza podczas sesji, żeby zwiększać poziom trudności w zależności od tego, jak bardzo się pociłeś. Pomysł padł, bo ludzie zwyczajnie bali się, że maszyna ich wykończy. A dzisiaj wszyscy dobrowolnie nosimy takie sensory na nadgarstkach i jeszcze za to dopłacamy. Totalny obłęd, ale przynajmniej nie musisz się pocić, żeby poczuć ten bit. Teraz Ira i Nadzieja w X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1992 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia lalki mówiącej w sposób tak zniekształcony, że rodzice w całej Ameryce wpadali w panikę, bo słyszeli w bełkocie zabawki mordercze groźby zamiast niewinnych dziecięcych fraz, co było tylko zabawnym technicznym błędem w układzie scalonym, a nie zapowiedzią końca świata. Choć w czasie Nightmarek lubimy myśleć, że to był początek końca naszej cywilizacji, bo kto przy zdrowych zmysłach daje dziecku do łóżka plastikową postać szepczącą coś o nożach? Więc teraz w X-Vibe czas na trochę innego klimatu, bo Drake i Lil Wayne w The Motto pokażą Ci, jak żyć bez paranoi. Słuchasz tego w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl 4, 3, 2, 1.

Skoro w Easy on Me prosiłaś o łagodność, to teraz Gypsy Woman sprawi, że zapomnisz o czynszu i zamieszkasz w kartonie. Życie jest ciężkie, ale playlista chociaż nie pyta o zdanie. Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: domo!
1: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej sąsiadki Anety, która właśnie utknęła w miejskiej oczyszczalni ścieków. Bo przecież Funky Town to jedyne miejsce, gdzie smród jest tak intensywny, że aż tańczy w nozdrzach. Więc ten kawałek Lips Inc. idealnie oddaje powagę jej obecnej sytuacji. W radiu X-Vibe.

słyszałeś Mister Sexobit od Aleksandry Stan w X-Vibe, a wiedziałeś, że ona z wykształcenia jest prawnikiem? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Harold Faltermeyer i Steve Stevens, bo to brzmienie, którego nie da się zepsuć. Zostań z radiem X-Vibe.

0: vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: się szlachty trafia.
1: Mój miły,
2: jak mam pytać gwiazd w niebiosach?
3: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro po Better jest już lepiej, to nie pytaj mnie o The Riddle, bo sam nie wiem, o co w tym chodzi. Życie to zagadka, a ty słuchasz radia X-Vibe.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo nie może już znieść tego wiecznego stukania jej obcasów o sufit. A ten kawałek to przecież czysta instrukcja, jak w końcu przestać podskakiwać na parkiecie. W Radiu X Vibe leci teraz Bounce od Timbalanda, Missy Elliott, Justina Timberlake'a i Dr. Dre. Specjalnie dla pani Krysi od Marka. Niech w końcu przejdzie na pantofle, bo oszaleje.
1: Tempo has reached critical level.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

był Foolish Games od Jewel w X-Vibe, która zanim została gwiazdą, mieszkała w vanie i pracowała w kawiarni, gdzie pisała teksty na serwetkach. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Saxena. Ej, zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Bodkowy Leśnej przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie stawia swoje auto na dwóch miejscach, więc dedykujemy mu Slave to the Music od 24/7, bo skoro już tak bardzo chce być niewolnikiem swojego muzycznego gustu, to niech przynajmniej nauczy się parkować w rytm tego hitu. W Radiu X-Vibe dla Marka od sąsiada, co nie potrafi jeździć.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był TikTok od Kaluma, Blakes i 5G EVN w X-Vibe. Czy wiesz, że Michael Jackson opatentował buty, które pozwalały mu wychylać się mocno do przodu, bez upadku, co było kluczowe w teledysku Smooth Criminal? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie sam król popu. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

po The Spins zakręciło się w głowie? Spokojnie. Who Wants to Live Forever Remastered 2011 to idealny soundtrack do twojego egzystencjalnego kryzysu przed trzydziestką. To jest Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Chris Isaak właśnie zagrał Wicked Game o miłość, a potem stwierdził, że woli jednak Disco Clone, bo w sumie po co szukać ideału, skoro można go sobie sklonować w garażu? Totalny obłęd w Radio X Vibe.

To był Say So od Doja Cat w X-Vibe. Wiedziałeś, że Doja Cat nauczyła się tworzyć bity dzięki darmowym programom z internetu? To następny hit dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Tok Tok. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że skoro wczoraj przez pomyłkę przelała woskiem cały parkiet w salonie, to jednak technicznie nie jest to poprawne zachowanie, to jednak w tej trudnej śliskości jest nam teraz całkiem okej. Więc dedykuję Wam ten numer w radiu X-Vibe, leci It is not right, but it is okay od Aga i Molly Tustin dla Kasi od Marka. Trzymajcie się tam jakoś na tym parkiecie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

to był Are You With Me od Last Frequencies w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w oryginale przerobił utwór country, bo usłyszał go w radiu podczas wakacji w Turcji? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Raffaella Carrà. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Stefania z Wilkowyi tutaj. Spaceruję główną ulicą i tak mnie naszło na wspominki, więc puść proszę headlines od Drake, bo to Radio X-Vibe to jedyne miejsce, w którym nie puszczają samych bzdur.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Hello everybody. Recording live.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Najpierw rzucasz grenade, a potem chcesz harmonii. Decyduj się, albo robisz rozróbę, albo udajesz, że jesteś w kościele. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla Radia X-Vibe.

To była Billie Eilish i Lunch w X-Vibe. Wiedziałaś, że Billie w dzieciństwie uczyła się w domu i nigdy nie chodziła do szkoły? To teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie NSYNC. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć, jak ten gość w srebrnym kombi wjechał mu przed maskę na autostradzie 3 miesiące temu. Więc dedykuję mu Closer od EFA i KRM, bo w sumie byli wtedy tak blisko siebie, że prawie wymienili się lakierem na sterzakach. A to wszystko w radiu X5 dla tamtego kierowcy od Marka.
1: Hey,

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Najpierw puszczamy Animal, bo zachowujesz się jak zwierzę, a potem Turn Back Time, żebyś mógł cofnąć czas i nigdy nie wychodzić z domu. Masz szczęście, że chociaż muzyka gra dobrze na Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Andrzej z nieba tutaj oszaleje zaraz przez te wszystkie maile. Serio, potrzebuję czegoś na uspokojenie. Może puść mi Chasing Pavements od Adele, bo inaczej zwariuję w tym całym Radio X Vibe.

Tokyo X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Lift Me Up w remiksie Mobego w X5. Wiedziałeś, że ten facet, zanim stał się gwiazdą, pracował jako pomocnik w sklepie z płytami? Mamy tu następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Shawn Mendes. Zostań z radiem X5.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wiecznie atakujących go powiadomienia o rzekomych paczkach wstrzymanych w urzędzie celnym, które wpadają do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, dedykując im kawałek self-control od Rev, żeby w końcu te boty nauczyły się opanowania i przestały mnie nękać o każdej porze dnia i nocy. W radiu

To był Murder on the Dance Floor od Sophie Ellis Baxter od X-Vibe. Wiedziałeś, że Sophie w trakcie nagrywania debiutanckiego albumu złamała nogę, ale i tak nie odpuściła sesji zdjęciowej? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Steve Winwood. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw kazała ci kochać siebie samego, a teraz serwuje ci Love Supreme. Wygląda na to, że twoja terapia właśnie weszła na poziom duchowego absurdu. Radio

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.
2: Mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Baue schöne Boxentürme, besser massieren eure.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Double Firestone, Kygo i Konrad Sewell Vicks Vibe. Wiedziałeś, że Kygo nauczył się grać na pianinie ze słuchu mając zaledwie 6 lat? To właśnie następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wlecimy w klimaty Iwany z Pani. Zostań w radiu X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Jerzy, z kłopotu tutaj, słuchaj, w garażu mi wszystko pływa, bo rura strzeliła i muszę to jakoś ogarnąć, więc puszczaj mi szybko Holly Johnson i ten ich kawałek Love Train, bo tylko to mnie uratuje w tym syfie na Radio X Vibe.

0: Najpierw kazali ci Cherish, a teraz każą Blow. Kto układał te playlisty? Chyba ktoś, kto bardzo chce się zwolnić z tej roboty. Radio X-Mibe.
1: Dance.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

centuries przetrwają tylko ci, którzy mają czas, a reszta z nas musi zadowolić się byciem Forever Lovers Vocal. Przynajmniej nie muszę słuchać twoich wywodów o miłości przez te wszystkie stulecia. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Aya Doriu w wykonaniu Hugel, Topic, Arash i Daycolm w X-Vibe. Wiedziałeś, że Arash, zanim zaczął śpiewać, pracował jako DJ na weselach? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Len. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu wcieleniu, bo po trzecim kebabie w środę uważa, że zasługuje na Whatever You Like w wykonaniu Simo i Kevina Kairuza. A skoro już wszystko w lodówce jest jego, to w Radiu X-Vibe gramy to właśnie dla niego, od niego samego.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Najpierw international love i światowe podróże, a potem sex on the phone, czyli jak wydawać majątek na roaming w imię miłości. Totalny obłęd, kto w ogóle jeszcze tak robi? Radio X-Vibe.

To był Bauch Beine Po od Shirin David w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shirin zaczynała karierę od dubbingowania postaci w filmach animowanych. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Bryan Adams. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Mariola z tej strony, z Łęgowód. Wreszcie wjeżdżam na podjazd po całym dniu, więc puść mi One More Night od Imarun 5, bo tylko to mnie dziś uratuje w tym Radiu X5.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

najpierw nie miałeś no idea, co ze sobą zrobić, a teraz dostajesz more of the hot stuff, żebyś chociaż udawał, że masz jakieś życie. Słuchasz Radio X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to w propozycję wspólnego kończenia pożycia, więc teraz każdy ich poranny briefing to czysta niezręczność. Dlatego na tę wolność od biurowych niedomówień dla Marka od szefa leci Jem & Spoon oraz Ria Carvey w utworze Set Me Free Empty Rooms w radiu

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

było All the Things She Said, TATU w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistki podczas nagrywek naprawdę musiały biegać w deszczu, żeby złapać właściwy klimat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Commitments i Andrew Strong. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sylwia Grześciak i jej księżniczka przypominają mi, że bycia w centrum uwagi bywa męczące, zwłaszcza gdy słuchasz tego po raz pięćsetny. W 1996 roku pewien człowiek zdołał wysłać faks z pociągu jadącego 160 km na godzinę, co było szczytem technologii tamtych czasów. A dziś pewnie nie potrafiłbyś nawet załadować zdjęcia obiadu bez zasięgu. Odpocznij od królewskich dworów i sprawdź, jak smakuje gładkie brzmienie, przy którym nawet faksowanie wydaje się mniej archaiczne niż polowanie na księcia. Zostawiam cię w oparach wieczornego relaksu, gdzie wszystko brzmi odrobinę lepiej niż wczoraj. Teraz Jeremy i We w Radiu X-Wipe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że letni raj to po prostu klimatyzowany pokój z zapasem mrożonek, gdzie wreszcie nikt nie marudzi o koszenie trawnika. To totalny hymn o przetrwaniu w chłodzie, kiedy na zewnątrz żar leje się z nieba, a Sean Paul po prostu wyśpiewuje instrukcje obsługi zamrażarki. A teraz w radiu X-Vibe Simple Plan. Sean Paul, Summer Paradise dla teściowej od Marka.

Oliwa Max właśnie skończyła swój królewski zestaw, a ja zastanawiam się, czy te wszystkie korony nie ważą za dużo przy takim tempie życia, bo w 1986 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów i wtedy nawet najbardziej ponure piwnice w Londynie brzmiały jak luksusowe apartamenty w X-Vibe, dzięki pewnemu duetowi, który udowodnił, że wystarczy mieć odpowiednią minę i trochę elektroniki, od i stać się ikoną dekady w czasie audycji. Więc teraz Pet Shop Boys i West End Girls w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było More Than You Know od Axwell i Ingrosso w Axe Vibe. Wiedziałeś, że Sebastian Ingrosso w dzieciństwie chciał zostać profesjonalnym piłkarzem? To następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Rihanna. Zostań w Radiu X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był Ich Troje i Razem, a Jednak Osobno, czyli idealny podkład do rozmyślań nad życiowymi błędami w wannie. Skoro już jesteśmy przy byciu razem mimo wszystko, warto wspomnieć, że w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy pod nazwą Brain, który skutecznie psuł humor ludziom równie skutecznie, co Michał Wiśniewski swoim wizerunkiem. Skoro cyfrowe infekcje potrafią nieźle namieszać w głowie, lepiej po prostu wyrzucić z siebie nadmiar emocji na parkiecie, zamiast analizować przeszłość. Czas na odrobinę energii, która zmusi cię do ruchu, nawet jeśli wolisz siedzieć w fotelu. Teraz Walk the Moon i Shut Up and Dance w Radiu X.

No cześć, tu Władysław z Kalisza. Przypomniało mi się, jak kiedyś jechałem do Vegas i tak mi się jakoś wkręciło to Like I Love You od Justin Timberlake. Puszczajcie to na Radio X Vibe, bo inaczej nie przeżyję tej trasy. Just feel me, baby. It's just...

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: Olivia Rodrigo właśnie wyśpiewała wszystkie smutki świata, a ty pewnie po raz dziesiąty sprawdzasz, czy twój bak jest pełny. Choć w 2004 roku w Japonii ktoś wpadł na pomysł stworzenia toalety, która analizuje stan zdrowia, co brzmi jak początek końca ludzkości. Więc zamiast analizować swoje życie, lepiej wrzuć na luz, bo nostalgia to tylko sposób na ukrycie faktu, że czas płynie zdecydowanie zbyt szybko. A teraz Miley Cyrus przypomni ci, że zawsze gdzieś tam czeka następny przystanek w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Obywatel GC zawsze wiedział, jak wpędzić w nastrój melancholii. Chociaż w 1987 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi odtwarzaczami CD, nikt nie przypuszczał, że cyfrowa rewolucja zmieni nasze życie w ciągłe przeskakiwanie między utworami. Trzymasz się jeszcze przy tym podniosłym klimacie, ale obiecuję, że za chwilę wrócimy na Ziemię. Skoro już wiesz, że technologia bywa bardziej ulotna niż nasze wspomnienia, czas na lekką zmianę klimatu, bo w Radiu X-Vibe nie pozwalamy na zbyt długie rozmyślania nad losem narodu. Zostawiamy te ciężkie tematy za sobą i wchodzimy w zupełnie inny nastrój. Teraz Lone Tusker, Jethro oraz Jessie G i Runaway w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Ryszard z Brudzewa tutaj. Właśnie rozkręcam garaż i muszę mieć konkretne tempo, więc puść mi w końcu Bulletproof od Laru, bo Radio X-Vibe to jedyne, co da się dzisiaj znieść.

Słuchając tego czarodziejskiego wyznania Lady Gagi, zastanawiam się, czy świat rzeczywiście potrzebuje więcej magii. Bo w 1986 roku pewien magik zniknął na dobre z anteny, po tym jak jego własne sztuczki przerosły jego poczucie humoru. A skoro wspomnieliśmy o znikaniu, to pora na powrót do czasów, gdy pewien pan z kręconymi włosami próbował udowodnić wszystkim, że seksowny powrót to nie tylko kwestia odpowiedniej stylizacji, ale przede wszystkim pewności siebie. W X-Vibe. Teraz na Wadio. I Sexy Back. W X-Vibe.

Bumpy Ride od Mohombiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że on jest w połowie Kongijczykiem i w połowie Szwedem? To niezły miks. Ale teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a w nich sam Michael Jackson. Zostań w radiu X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. This one's going out to the strip joint.

0: dance, I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

Maryla Rodowicz przypomniała wszystkim, że każdy chce kochać. Choć po 2003 roku, kiedy to okazało się, że w jednym z amerykańskich stanów zakazano posiadania więcej niż 2 sztuk osobliwych gadżetów erotycznych na osobę, przestałem być tego taki pewien. Świat bywa dziwnym miejscem, a miłość często przypomina bardziej uporczywe problemy niż romantyczne uniesienia z radia. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo życie to nie tylko wielkie deklaracje, ale też codzienne tarcia i niepotrzebne komplikacje, z którymi każdy z nas mierzy się każdego dnia. Czas na odrobinę chłodniejszego podejścia do tematu, więc teraz Harper Quinn oraz Josiah Nichols i Issues w radiu X-Vibe.

0: She's waiting.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że Boogie Tonight to precyzyjna instrukcja obsługi ich zepsutej zmytarki, która po północy zaczyna rytmicznie stukać w podłogę. To totalny klasyk o walce z domową hidrauliką, więc niech im ta maszyna wreszcie domyje te talerze. A teraz w Radiu X Vibe Booty Love Boogie Tonight dla żony od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

kawałek 21 Pilots to idealny sposób na to, żeby uciec od rzeczywistości chociaż na chwilę. Bo wszyscy wiemy, jak bardzo świat potrafi być męczący. W 1987 roku niejaki Rick Astley udowodnił światu, że można stać się ikoną z taką samą gracją, jak podstarzały wujek na weselu. I w sumie wszyscy to kupiliśmy bez mrugnięcia okiem. Teraz pora na dawkę pewności siebie, której nie powstydziłaby się żadna diwa. W X-Vibe dla Ciebie Cher i Strong Enough.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To było Glad You Came w wykonaniu Efa, Beyond Bliss i Sergio Ochoa w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Dirty Vegas poznali się w sklepie płytowym, bo obaj szukali tego samego winyla? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X, czyli Dirty Vegas. Zostań w Radiu X-Vibe.

Oh.

And you're ready to flow. And you're ready.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

Kasia Stankiewicz po całej noc przypomniała wszystkim, że polski pop lat 90. potrafił być całkiem znośny mimo tych wszystkich dramatycznych tekstów o samotności. Skoro mowa o minionych dekadach, to warto wiedzieć, że w 1983 roku utwór Sweet Dreams podbił świat, a w teledysku Annie Lennox wystąpiła z krową, co było chyba najbardziej sensownym wyborem artystycznym tamtego okresu. Dzisiaj wracamy do tego klasyka w wersji, która nie wymaga od Ciebie posiadania żywej krowy w salonie, żeby poczuć odpowiedni klimat. Czas na odrobinę nowoczesnego spokoju, więc rozsiądź się wygodnie, bo teraz Efa, The Palm Tree Boy, Kin Allura oraz Moody Violet i Sweet Dreams w radiu X-Vibe.

Zegary w Twoim telefonie kłamią dwukrotnie, bo noc w X-Vibe płynie według własnego pokręconego rytmu, a Ty właśnie wpadłeś w Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie stabilna co polskie drogi w 1986. Czy wiesz, że w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były po prostu za drogie, więc ekipa pływała w towarzystwie autentycznych kości, co tłumaczy ten dziwny, chłodny dreszcz na plecach, gdy patrzysz na ten klasyk kina grozy. Bo w sumie nic tak nie poprawia klimatu pracy, jak odrobina nekromancji w budżetowym wydaniu. Teraz Macklemore, Ryan Lewis oraz Mary Lambert i ich Same Love w przestrzeni.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe. I haven't ever really found a place that I call home.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą noc biegać w kołowrotku, jakby brał udział w Mistrzostwach Świata. Więc na uspokojenie potworu w głowie leci Monster od Shona Mendesa i Justina Biebera. Dosłownie o tym, że każdy z nas czasem czuje się jak wielki, puchaty stwór. Dla Marka od Marka w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

siedząc w X-Vibe, przypominam sobie rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist. A właściwie na punkcie faktu, że w scenach z basenem pełnym szkieletów użyto prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze od gumowych modeli z tworzywa sztucznego. Wyobraź sobie ten profesjonalizm planu, gdzie aktorzy taplają się w błocie z autentycznymi szczątkami, zapominając o szacunku do zmarłych w imię oszczędności budżetu. Totalny obłęd w czystej postaci. Jak widać w branży filmowej, nawet najgorsze koszmary mają swoją cenę i zazwyczaj jest ona niższa niż myślisz. Teraz wrzucamy takt, który brzmi jak obietnica bez pokrycia. Kombi i sen się spełni w X-Vibe.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł od i w filmie Toy Story zastąpić kowboja chudy metalowym, przerażającym robotem. Co w Nightmarek wywołuje tylko pusty śmiech, bo świat bez duszy to po prostu kolejna noc w X-Vibe, gdzie nawet zabawki mają mroczne sekrety. Więc wkręcaj się w ten beat, bo Chris Brown i Jaffi 3 razy rozkręcą w X-Vibe ten cyrk.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

księżyc wisi nad miastem jak źle wycięty kawałek tektury. A ty znowu utknąłeś w Nightmarek, gdzie rzeczywistość miesza się z resztkami snów. W czasie tej wędrówki przez X-Vibe. Czy wiesz, że w 1992 roku podczas kręcenia filmu Kruk na planie doszło do tragedii, która do dziś mrozi krew w żyłach, bo prawdziwy pocisk zamiast ślepego naboju zakończył życie Brandona Lee. Hollywood kocha makabrę bardziej niż tanie efekty specjalne, a ten przypadek to dowód na to, że czasem scenariusz pisze się sam, za plecami ekipy filmowej. Totalny absurd w świecie, gdzie udawana śmierć stała się jak najbardziej realna, co tylko potwierdza, że życie to najgorszy scenarysta w branży. Teraz Paul Alberto Ciccarini, Alexio Di Lorenzo oraz Kin Allura z utworem Bad Memories w X-Vibe.

0: stories.
1: Bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.
2: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence!

W latach 90. produkcja filmu Poltergeist stała się krwawym żartem, bo ekipa użyła prawdziwych szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze. A teraz w X-Vibe serwujemy rytm, który nie potrzebuje kości od i cię dopaść, więc odpuść sobie sen i poczuj ten beat, bo Oli Aleksander z Cupid's Bow już pędzi od i przebić twoje serce w

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy ja snuję opowieści w X-Vibe? Bo przecież sen to strata czasu, wymyślona przez producentów materacy. Czy wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo chcieli podbić stawkę, że w czołówce umieścili informacje oparte na faktach, choć cała historia była totalnym zmyśleniem scenarystów. Ludzie łyknęli to jak młode pelikany, szukając w Minnesocie nieistniejącej walizki z forsą w śniegu, co samo w sobie jest niezłym żartem z naszej naiwności. Świat bywa dziwny, a my w tym Night Marker siedzimy po uszy w tym absurdalnym bicie, więc posłuchaj teraz Manan i Oddech Szczura w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą noc biegać w kołowrotku, jakby brał udział w Mistrzostwach Świata. Więc na uspokojenie potworu w głowie leci Monster od Shona Mendesa i Justina Biebera. Dosłownie o tym, że każdy z nas czasem czuje się jak wielki, puchaty stwór. Dla Marka od Marka w Radiu X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.